0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
3: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. I zaczynamy audycję Treświty, bo tu z wami przez hodynę z kusoczką na anteni naszego Łemkiwskiego Radia budu wam puszczaty dobliznaty muzyku w różnych językach, z różnych kontynentów, z różnych derżaw i zakutyn świta w zahali. No a medże petotyma muzycznyma pererwamy, to budu z wami tysia, da jak ma faktamy, liczny ciamy, inczyma ciekawostkami związanyma z chnyżnią datą, znaczy z semym żołtnia. No a i tyż pojechamy sobie chneska do dajakoj derżawy ze świta. Już wam zdradzę, że pojechamy dokładnie do południowej Ameryki. Budemy odkrywaty jedną z południowoamerykańskich derżaw. No ale poklasz to, trzeba powisty, jaka muzyka bude, jaka była na sam początek naszego chneśnioch odtynka. Słuchali ste na początku Basiu Giewont, polską artystku, to była śpiwanka pidna hołówką, rycerz. A teper posłuchamy po madziarsku, ansambl Bohemian Betiars i Parnograst, to bude utwór pidna hołówką, homenni okorok. A pak puszczu wam klub de mol i połemkiwski utwir oj chmeliu żmi chmeli.

Wertam do was, drochy słuchaczy, po muzyczni pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką Klub de Mol. To był utwór pod nachołówką Oj Chmeliu. Rańsze słuchaliśmy madziarskiej muzyki. To była żywa, energiczna śpiewanka ansamblu Bohemian Betiers w współpracy z Parnograstą. Śpiewanka mała nachołówok Homenni Akarok. Drochy słuchaczy, dneska mamy już 1251 odtynok naszego programu Trzech Świtił. Chneska tiż jest samej den żołtnia. Już no bliżymy się do kińcia toho roka. Dokładnie do Sylwestra mamy 85 dny. No a chneszni den to już 280 den toho roka. Prochodyt sorok perszy tyżden 2026 roka. No a den chneska to już tyrywał lem 11 hodyn 13 minut. Dokładniej tiłko tyrywał Warszawi. Schid sącia w stolici Polszczy male ludy o 6:47, a zachid był o 18:00. Chneszni den był dłuższy od najkorotszego dnia wroci o 3 hodyny i 31 minut, a korotszy od najdłuższego dnia wroci o 5 hodyn i 34 minuty. Do zimy, takiej astronomicznej zimy, mamy jeszcze 75 dni, to tołdy właśnie od jutro dny bude prochodyty zimowe sonce stojania. No a teper prodążajmy naszą muzyczną podorożę. Słuchaliśmy dasz to po łemkiwsky, dasz to po madziarsky. Trymajmy się toj średniej Europy, pojechamy teper do Czech. Posłuchamy Dawida Kollera. To bude śpiwanka po czesky, ale z anglickim nachołówką, jak i zwłóczyt Gypsy Love. A pak puszczu wam po łemkiwsky dularowy bracia zas i to bude śpiwanka pod nachołówką Oj tam na chori.

0: To byli Dularowy Bracia i śpiwanka Pidna Hołowko, Oj tam na chori. A rańsze słuchaliśmy po czesku Dawida Kolera i to była śpiwanka Gypsy Love. Wer tam do was, drochy słuchacze, terwat program Tryświty i besiduje wam Jakub Zygmunt. Teper prezryjmy się tomu, kto chneska maje dajakuriczny ciu urodyn, albo koho wspominamy już z wmerłych ważnych person z rusynskiego naroda. Chneska mamy liczny ciu Emanuila Grabara, Emanuil Iwanowicz Hrabar, tak dokładnie oficyjni nazywał się tot czołowik, wrodził się Emanuil Semoho Żołtnia 1831 roku w Trebuszanach. To było tołdycznie madziarskie kralostwo. Pamiętamy Emanuila jak rusyńskoho sospilnoho diacza, posłańcia parlamentu i tyż Emanuil Hrabar był ziatiom Adolfa Dobriańskoho, no i też był nianią prawnykiu Władymira i malara Ihora Hrabarioch. Emanuil Hrabar wmer w 1910 roku w rosyjskiej imperii, bo kinec o poślidne roki swojego życia właśnie już w tej dzierżawie prożywał. No i może posłuchajmy kus muzyka, a pak jeszcze powiem wam, jakie ciekawe i kus śmieszne świato chneska prochody, jakie świadkujemy, praznujemy. Poklasz to nie zdradzam, ale zdradzu właśnie muzyku, jak mam dla was prerychtowaną. Posłuchamy Elvany Dziata, to jest artystka z Albanii. Posłuchamy bars takiej folkowej, energicznej śpiwanki Kuć Ezi Yeti, to znaczy czerwony Czerwona i czorna jest ty, Albanio. Pak puszczu wam połemkiwskie, aż to. Jeszcze posłuchajmy daczoho. Połemkiwskie to był Degosia Pałka i śpiwanka Pidna Hołowką wletiło jabłuszko.
1: Çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
2: Ai ishte flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Skończyła się muzyczna przerwa. Słuchale sme gosi pałkę. To była śpiwanka Pidna Hołowką wletiło jabłuszko. A rańsze to pustyłem wam albańsku śpiwanku. To była Elwana Dziata i utwir Pidna Hołowką Kuć e zi jeti. Dorochy słuchaczy, chneska, semocho, żołtnia. Praznujemy den wanny. Tak, no, weloch z nas maje wannę w chyży, w mieszkaniu, no i chneska jedna i lipsza nachoda do toho, żeby odpoczaty wani łeczerom, pociłym dny, obowiązki, roboty i tak dalsze. Taka chwila wani to jest definicja relaksu. No ale pryzryjmy się, tyż historii samej wanny, bo czasem możemy strytyty się z opinią, że to Anglicy odkryli wannę. Czy to jest prawda? No, nie do kincia, bo oczywiście taka współczesna wersja wanny woznyknęła właśnie w Anglii, to joj takoj perwowzir istnuwał już w 17 stoliciu peret naszą erą, znaczy w antycznosty. Ślidy pierwszej wanny były odkryte w takim dworze, antycznym dworze na Kreti. Była to, co prawda, taka mała i kamienna wanna, ale bars bohato zdoblena. Korzystała z niej tołdyżnia korolewa, która w swoim dworze mohła tyż pochwalić się kanalizacją. No ale znamy, że na pewno z wanny to korzystał na premier Archimedes, który precin wanni wpał na swoje właśnie takie bars znane prawo wypornosty. Tyż kupali się w wannach Greky, jak i Rymiany, no ale oczywiście lem to tylko trymale bilsze chroszy i staty ich było na wybudowania sobie kamiennych wanion. No i znamy i właśnie kojarymy, że takie antyczne spa to nie było czymś bars, było czymś bars luksusowym, ale nie było bars wyniatkowe, bo i tyż żena Nerona, czy Kleopatra tyż kupały się w wannach. No a to ta współczesna, to woznyknęła w XIX stoliciu. Tołdy popularne były wanny na nóżkach. Dopiero w XX stoliciu popularne stały się takie wbudowane wanny. No ale w poślednych dekadach to prysznyci duszy właśnie już wyparły wanny, bo są i tuńszy, i tyż taki dusz to no kupaty się pić duszą, to je kus skorsze i tyż mniejsze wody idę i tuńsze i tak dalsze. No ale kiedy mate wannu, to chneska semohożołtnia koneczni skorzystajcie z tej nachody i właśnie zrobcie sobie takie małe łyczerne spa. No a teper to może sobie zrobmy, ale muzyczną pererwu, a wy pomale już możecie rychtuwaty się na to praznowania dnia wanny. Puszczu wam po słowacku posłuchamy Igora Kucera, to bude Koly Murowale Biłu Makowyciu, a pak posłuchamy po islandzku, to bude Kaleo i For i Faglaskogi.

Trwa program Try Świty i besiduje wam Jakub Zygmunt Sme po muzyczni Perer. Wysłuchali sme islandzkiej takiej spokojnej ballady. To był ensemble Kaleo i śpiewanka For i Fagla Skogi. Rajsze słuchali sme Igora Kucera, to była śpiewanka Pidna Hołowkom Kole Murowale Biłu Makowyciu. Drogi słuchacze, perer Pererwom to sme już tak rozmryjale się pro wanny. No bo chneska mamy den wanny, ale teper już uertajmy na zemlu i hamy za Atlantycki Okean do Południowej Ameryki. Doznajemy się ku z faktiu pro Paragwaj. Jest to taka derżawa, która nachodzi się w serce Południowej Ameryki. Jest to ta derżawa rozryzana rikom na schid i zachid. Na schid jest taka mokra riwnyna Gran Chaco, która też stanowi jeden z najbardziej takich osobliwych i ciekawych kulturowo-hydrologicznych fenomenów kontynentu. Też doznamy się kus pro dwujęzycznej narid Guarani, jaki też powiem wam pro dramatyczną historię wojny tri sojuszu, jak i też pro sekrety jezuickich misji. Ale poklasz to, osnowne fakty. Stolicą Paragwaju je miasto Asunción. Tak, besidujemy, mniejsze, bilsze, no bo w Paragwaji to mamy dokładniej dwa dyrżawne języki. Dominuje hiszpański, ale też funguje język Guarani, który jest językiem, no takim autochtonicznym, miejscowego zaselenia. Też waluta to tak samo zwłóczy tam płacić w Guarani. W Paragwaju żyje kus bliższe jak 7 milionów ludy, ale żyją na powierzchni bliższe jak Polska, bo 406 tysięcy kwadratnych kilometrów. No i płynę przez Paragwaj, Rika, oto tej samej nazwy Paragwaj, i ona rozryza terytorii dyrżawy na dystansie około 1280 km i dilet dyrżawu na dwa regiony. No i właśnie mamy Gran Chaco i mamy też druhu czast kotra, no nachodzi się po drugiej stronie Riky Paragwaj. Tyż to ta Rika ma taką funkcję, funguje jak taka hołowna magistrala dla dyrżawnoho i zachranycznoho handlu. No ale mamy to Gran Chaco, to są lisy tyż i w to tych lisach dominuje drewo Schinopsis Lorenzi, a dokładniej jego nazwa to znaczy tylko, że taki łamacz sokir. No właśnie, a to z toho powodu, że drewo toho drewa je bars ekstremalnie prawie że twarde. I z toho skory toho bars twardego drewa była zyskiwana, jest zyskiwana tanina do garbowania skor. No ale to mamy Schinopsis Lorenzi, ale mamy też taką ciekawą botaniczną rzecz w Paragwaju jak Ilex Paraguariensis. To właśnie Paragwaj jest taką hołowną sercą, hołownym regionem, gdzie rosnę to ta roślina. I właśnie Ilex Paraguariensis, dokładnie wysuszone listia tej rośliny są osnowane do rychtowania tradycyjnego napoju yerba mate. Właśnie z Paragwaju pochodzi yerba mate. Dobry znate to tu rich, kole osobliwo pijete yerbu mate tak na sztoden. Tak pierwsze to osnowale to tu roślinu przedstawnik etnicznej męszyny Guarani. No ale Paragwaj też ma ciekawą historię, osobliwo z XIX stulecia i ku zbliższe proto, to ja wam powiem
po muzycznej pererwi. Posłuchamy Poklaszto Kwartet Galicyjski i Hej Cyrwono, taki instrumentalny utwór perednamy, a pak puszczu wam kwiat jabłoni i po polsku śpiwanku Płachta Nieba.

Metakohopowicz, Metakoi bez krwawej rewolucji. Było to jedno z pierwszych takich uśpisznych powstań pronezależnictw w południowej Ameryce. No ale Paragwaj mał wieloch problemów ze swoimi susidami. Była taka wojna tri sojuszu w rokach 1864 do 1880, znaczy druga połowa XIX stulecia. To była wojna z Urugwajem, Brazylią, Argentyną i wskutek tej wojny, którą proichrał Paragwaj, to wmerło 90% wzrosłych mużiów w Paragwaju. I to wszystko było jak wynik borby, hołodu i też epidemii cholery. No, skutki tej katastrofy i też demograficznej katastrofy odczuwali w Paragwaju przez jeszcze 100 roku. Ale rańsze, peret jeszcze to tym czasem, kiedy już Paragwaj stał się niezależną dzierżawą w 17 i 18 stuleciu, to w paragwajskiej kolonii jezuity stworzyli, zaklikali takie autonomiczne, misyjne osady dla Indian Guarani. Poszto, po to, żeby chronić ich przed poluwaczami niewolników, bo to były czasy jeszcze, to 300-400 roku temu, kiedy Europejci chladali za miejscowymi ludźmi, którzy mogli kupić albo porwać, żeby pak hosnować ich jak niewolników. No i sąd w Paragwaju ruiny takich misyjnych osad nazywają się Jesus de Tavarangue i to te osady sąd wpisane na listę spadkowiny UNESCO. Warto dopowiedzieć, że w Paragwaju dneska 95% zaselenia to są metysy. To są potomki i też takich autochtonycznych mieszkańców z grupy Guarani, ale i też hiszpańskich osadników, znaczy to osoby o mieszanym pochodzeniu. I to ta taka, możemy powiedzieć, homogeniczni z paragwajskiego narodu, też przyczynyła się, zrobiła taką bardzo silną, dwujazyczną, nacjonalną tożsamość, taką dostomennist. No ale warto dodać, że w Paragwaju żyją jeszcze inne mężczyzny, albo po prostu to te metysy, które mają różny nelem hiszpańskie pochodzenia. Bo możemy dorachować się około 10 tysięcy ludzi w Paragwaju, kotry są Polakami albo osobami polskiego pochodzenia. No, ale one nie żyją tak w ciły czas, w ciłym Paragwaju, ale i to ty Polaki są skoncentrowane w paroch regionach, dokładnie w departamenty Itapua, ta i też w stolici w Asunción. No i może tylko pro Paragwaj, oczywiście jeszcze bilsze i takich ciekawych i traumatycznych i też pozytywnych historii jest związanych z tą dzierżawą, no ale nie mamy tylko czasu. Posłuchajmy kus muzykę może, prednamy po polsku limboski śpiwanka pidna hołowką w trawie.

I skończyła się krótka muzyczna przerwa do rochy słuchaczy. Słuchali ste artystu z Polszczy. To była śpiwanka Pidna Hołowką Limbowski. Śpiwanka mała na hołowok w trawie. No a przed nami jeszcze parę minut programu to choczu z hosnuwaty to czas na to, żeby wam przypomnuty, że możecie z nami kontaktować się, możecie na do nas pisać, możecie komentować. Jaką muzyku puszczam. Może te powisty dasz to napisaty, co wam się podoba, albo co wam się nie podoba. A jak to zrobić? Trzeba po prostu napisaty najlepsze maila. Może te pisaty na kuba@lem.fm albo kolejne matę tylko czasu na choczete tak oficyjnie pisaty, może te najty mia na Facebooki Kuba Zygmunt, tak nazywam się na Facebooki w latynyci napisane je moje imeno i nazwisko, albo może te pisaty na fanpage lem.fm na Facebooki i też doznam się kole dasz to bute domeny napisane. Zatim już kontaktowy dane znate, to teper iszczy poznajte, jaka bude muzyka. Posłuchamy ansamblu Micro Music. No, chneska velo po polsku puszczam wam muzyku, ale to riżno to bywat. Czasem bilsze po łemkiwsku, bilsze po estońsku, bilsze po polsku. No, jak popadnę. A tak na chneska to właśnie naszło mia, żeby popuszczaty wam po prostu bilsze po polsku. Zatem popraszczamy się tą śpiwanką od ansamblu Micro Music. To bude utwir Oj, siadaj, siadaj, Hanusiu z nami.

0: Moi drodzy słuchacze, słuchaliście poślizgnięte śpiewanki w naszym programie Trzy Świty. To był ensemble Micro Music, jaki pochodzi z Wrocławia. Słuchaliście śpiewanki pod nachałowką Oj, siadaj, siadaj, Hanusiu, z nami. No i tak już pomale przychodzi czas, żeby praszczaty się. Dneska jest sereda, pamiętajcie den wanny, zatim korzystajcie weczerom i robcie sobie, kiedy macie możliwość, małe domowe spa. No a my czujemy się w następną piatny, najbliższą piatnyciu odwadny 9 żołtnia, oczywidno weczerą po nowinach ochodyni 20. A poklasz to, żelam wam przyjemnej reszty weczera, trzymajcie się, ostańcie zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
1: trzy. Trzy świty. Večerom.
2: Jeden.
1: Dva.
0: Tri.
1: Na tri hlasy.
2: V radiu.
0: Lem FM.
1: Tri świty.
2: Od ponedjeljka do piatnici.
0: W roboczy dzień.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza, co jedynych Sztatach i Kanadzie i Karpatorusko Przestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczę do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 11, 15, 14 marca 1900 roku. Iwan Tchir, pereselenec z Seła Ożynne, powiedz jasło, nachodzi się teper w Kałuszy, Stanisławskiej Obłasty. Odkale pisze do Mikołaja Obryska w Detroit. Kałusz, 8 sierpnia 1940 roku. Drogi susi do Mikołaja Obryzok, tak ja, Iwan Tchir, zasyłaju ty serdeczny prywit, samo pierwsze od sebe i tak samo od ciłoj swojej familii. A teper ty duże krasno dziękuję i peredaju bilsze spasibo za wsi listy, co ty do mnie napisał. Dużym się potiszył twoim pismom. Znajesz, drogi druże, że my przeżywali wielką i straszną dolu, faszystowską wojnę, ale sława Bogu zostaliśmy przy życiu. W naszym seli niczego się nie zostało. Psiu derewniu rozbyli i spalili, lem zostało simchysz. A teper się dowidujesz o swoich rodyczach i o brati, to ja znaju onych. Pozostają wsi zdorowy i żyją heł w Sambori, koło anci twojej tety. I to list, co ty pisał do mene, to ja ho posłał do nich i adres. A co się tyczy mene, to ja do toho czasu żyju dost dobry. I z tym mamy dost, tylko kus bez łachy ubita, bo wojna zniszczyła kraj. I proszę cię, jak znasz o moją tati albo i brati Wasylu, to im podaj mój adres, bo ja od nich nic nie mam, a nie odnoho pisma. I proszę cię, albo im powicz, albo im napisz, że jakby do mene pisali, to żeby mi grosze nie słali, bo ja mam grosze dost, mi grosze nie trzeba, tylko łachium mi trzeba. USSR, Stanisławska Obłast, Misto Kałuż, Iwan Tchir. Seńko z Filadelfii dostał pismo od sestrynoho syna rodom i skorostenkę, powiedz jasło, jaki już blisko 8 lit nachodycia w Germanii. Do rodnego seła on wernął się, bo boi się bolszewikiu, jak i tysiaczy druhych polskich i ukraińskich skytalciów, które przeszli przez mlynok faszystskiej propagandy. On siedzi w Germanii, ale teper tam bida ich przytyskać, czym raz bilsze, to prosi się w Ameryku. Pismo przesłane przez amerykańskiego żołnierza. 23 lutego 1947. Lubej ujku, piszę do was paru słów i dowiduję się o waszą myłą zdrowiu i powodzeniu. Moje powodzenia dosyć pidłe, bo znajete jak to na czużyni, a jeszcze w Niemczyni, gdy nas mają jak za psił. Piszę wam, żem listy od was otrzymał, 4, za które wam duże dziękuję, bom się duże nie ma wtiszył, że choć jeszcze tylko mam rodyny, to was w Ameryci, bo w kraju że nie mają rodyny. Moju rodynu, kraju, co nie wybyli, to wsio wywezli do Rosji, bo ja dosłał od Hnejka Jaśka list, to mi pisze, że tylko 15 domów stoi w seli, a dalej wsio popalene i ludzie wybyty, a kto jeszcze ostał się żywy, to są wywezeni do Rosji, a jak one mają cię w Rosji, to wam nie możu opisaty. I teper wy, drogi wujciu, dowidujecie się o moją tatu i mami, to ja już 4 roky nie znaju niczonych, pisał im listy do nich, to mi się wertają. Tak ja nie znaju, co się z nima zrobiło, bo ja wże 8 roki w Niemczyni. Jeszcze z polskiej wojny był jem zabrany do niewoli i do seho czasu siedzu w Niemczyni, ale pidłe moje życia, bo się trzeba narobyty, a nic nie zarobyt. Zarablają na miesiąc 30 marok, a ubrania kosztuje 2000 marok, czerewiki 1000 marok. Teper, drogi ujku, prosiłbym was bardzo krasno, czy wy by się nie postarali, żeby te papery wyrobili i zabrali mnie do Ameryki. To może by ja wam kole za to oddiaczył się, bo heł dla nas nie ma życia w Europie. Bohato moich kolegów wyjeżdżaje do Ameryki, że to im z Ameryki krewne papery przesłali. W jednym piśmie do Pawła Czuchty w Jonkers, pisanym 28 sierpnia 1940 roku i z Głodyszoła, powiat Gorlicki, donosiat, że na tamtejszego listonosza Stefana Heletu, jaki chodzit na pocztę do Sankoły, napale bandyty w lisi na Magury i zderli z niego czerewiki. Przywodzimy do jakiej urywki z tego pisma. Najpierwsze, w nas bez zmin, poczta w Sankoły dalsze, to Heleta jeszcze musi chodzić do Sankoły po nasze listy. Ale dost ciężko na bidaka, bo jedno, że wielkie morozy, a te śniechy gruby wypaly, to nie lekko do Sankoły się dostaty. Druga bida z tymi partyzantami, bo chodzą dalsze, niedawno napali na niego na Magurii, ale pocztę zabrali, lem gazety wzięli wszystkie, chleb i 2 kilo cukru. I także zniali z niego czerwiki, bo mał dobry. Jak przyszedł nazad, to powiedział, że i poszturkali go trochę, bo nie chodził zniaty czerwiki, jak mu kazali. Gmina i Szołtyc się starali, aby pocztu otworzyli i w Godyszowi. To dyrekcja pocztowa w Krakowie nie zgodziła się na to, że po naszych sełach iszczy banderowci siedzą. I polskie władze tak powiedzieli, że każdy z naszych seł musi sobie sam i ty po listę sankoły. To nie trzeba to biwać zapisaty, bo sam znasz, jaka to rozkisz każdemu po list do sankoły i ty i stojaty tam po 5 godzin i czekaty, bo na nas każdemu nie wydast. Dlatego ludzie prosili Heletu, żeby dalszy chodził po pocztu. No to jemu nie bardzo płaczać się. Teper musi i sanki zapłacić do sankowy, a jak mu dach to szmaryt 5 złotych od listu, to dobry. Krajany z Jonkers trochę jemu pomogli, bo powiedział, że mu przysłali pomicz i tym się kuz otrzymał. Dekotry ludzie w Ameryki dużo listów piszą do swoich rodnych po naszych sełach, które pierwsze należały do poczty w Godyszowi, ale one nie znają, jak to trudno to te listy dostać przez Maguru. A muszę powiedzieć, że listy przychodzą w porządku i tak listy przychodzą, w których są dolary. Jak dobry zaklejat, to prydę. Najlepsze tak robi też, to jak napiszecie list, to włożycie do mniejszej kopertki i zaklejcie, a potem to tą kopertkę osmarujcie klejem i włożcie do drugiej, trochę większej kopertki i zaraz zaklejcie i potrzymajcie w knyżci albo pod presą, żeby kopertkę dobrze się zlepiły. Potem werchnią kopertkę trzeba zaadresować i dać na pocztę. Tak nikomu nie propało, kto tak robił, choć i byli dolary w liści, bo trzeba by było po 4 ciły i list podarty, żeby dolary wyniaty. Wasyl Hudak w Pittsburghu posłał konia swojemu bratu Mikołaju w seli Klimkiłka po Witkorleci. Wasyl Hudak zapłacił 100 dolarów w polskim ofisie w Pittsburghu 15 grudnia 1946. Koń był kupiony tu w Ameryki i przesłany przez UNRRA w Polszczu. Teper przyszło pismo z Klimkiłki, że brat Mikołaj pouczył już toho konia. Pismo pisze Petro Markowicz pod datą 14 lutego 1947 roku. Drogi Wasylu, może ty ani sobie nie podumasz, kto do tebe pisze, odże aby tobie nie daty do uchodumaty, choć upowidomyć tebe, że to ja, Petro Markowicz, z twojego rodnego seła Klimkiłki, tebe serdeczno pozdrawiaju tak szczero po krajańsku i dowiduję się o twoim myłom zdrowiu i powodzeniu, a za swoje powodzenia i w zahali wszystkich nas, co sme tu się leszyli, nie budu się tu rozpisywaty, bo znam, że tobie twoja rodzina już opisała. Jednym słowem, w nas nastały wielkie zmiany. Ludy w seli mało, domy spaleny, kilka rodzin czużych. Tu są polskie rodziny pereselene ze wschodu. Można powiedzieć, że Klimkiłka na 80% zniszczona i zbiedniła. Najgorsze to, że jeszcze i teper nie je toho prawdziwego spokoju, bo i ostatnią korołę w nocy wyprowadzać złodzieje. Albo znowu upe przychodzą w nocy i zabierają dostatnią swyniu, obucia i odeżu. Nie dość, że spalili, to jeszcze berot. Najbardziej w nas potrpiła twoja rodzina, jak mama, brat Mikołaj, szwagier Stefan i sestra, bo one zostali spalone do czysta. A on fryjoły to znowu koroły zakrali. Nie malem konia i tela. Male poriadny domy nowy i mama i szwagier i już powoli przychodzili by do sebe. No takie nieszczęście to człowieka położyć na obie łopatki. Jak heł czuju, to ty ratujesz, to możesz, bo Mikołaj już i konia dostał i insze. Wydno twoją szczerość rodynną. Jeszcze żaden krajan toho nie okazał z naszego seła. Pierwszy ty prysłał konia z Ameryki. Adres do tebe ja wziął z poczty, jak pisał jest do Mikołaja, bo jedno tobie jeszcze napiszu, że heł rodyna rodyni adresu od rodyny z Ameryki nie użyczyt za zazdrosty. Mało tu naszych ludy, no i to ty nas od sobie życzliwy, choć powinny by i same sobie wzajemno pomachaty, bo na nikogo tu te perneje rozkoszu, lem wszytkie pobidi żyjut. Krajanka z Jugosławii prosi do pomoc. Lepowiany, 3 marca 1947 roku. Droga redakcja Karpackiej Rusy, ja czytała waszą gazetę, którą posłał Fedak swojej rodyni tu do Jugosławii i ja w niej wyczytała za Lemko Relief, to ja jako член toho rodu proszę was, abyście mi nie odkazali waszej pomocy. Ja rodzena w seli neznajoła, jastelskoopowita, z rodu Gracoń, A jak ją przyszła do Jugosławii w 1935 roku, to tu ją oddała się za Iliu Paska, Tiszlemka. W 1944 roku mojego męża Ustasze zahnali do łagru, do Jasenowca i tam zabili, a ja ostała się sama z trojema dytmi. Ja jem bardzo chudobna, bo swojej zemli nie mam nic, lecz to z dytmi robimy ludziom. I tak perechowuję sebe i dity. A najgorsze mi zaprowadziło dla sebe i dla ditej, bo nie mam za co kupyty i jest bardzo ciężko dostaty. Ja oddała się za wdołcia, że mał już dwoje dity, a ja z nima mała jedno. Odna dziewczyna ma 20 roki, chłopiec 16, a najmłodsze dziewcza 3 roky. Kto ma je w Ameryki na kurodynu, to mu pomachać, a ja tam nie mam nikogo. Ja bardzo ciężko postradała od faszystów. To chcę obrnuty się na was za pomocą, za którą wam składają serdeczną podziaku na peret i zasyłają z familią serdeczny prywit. Róża Paska, Seło Lipowiani, Sławonia, Jugosławia. Pismo z Rohatyńskiego rejona, Stanisławskiej oblasty. Grzegorz Tymkił i Seła Benkiłci Rohatyńskiego rejona pisze rodyni w Kanadzie pod datą 25 listopada 1946 roku. Piszę do was sej pierwszy list z szczerym przywitom i serdecznym pozdrowieniem. Wid was my dostali lista, wypisali jeszcze w maju miesiącu, a my dostali jego 23 listopada. Wid imieni ciłej swojej rodyny duże wam za to list dziękuję. W naszej rodyni zajszła dejaka zmina, a hołono u mene doma. Z przychodą Czerwonej Armii bilsza połowina naszych selan piszli prohaniaty Niemcia z naszych zemel. W riady Czerwonej Armii stał mi brat Iwan i ja. Brat Iwan napisał szczoś dwa listy jeszcze w 1944 roku i bilsze pro neho neczuty. Ja był raneny w prawą nogę, poleżał w szpitalu kilka miesięcy i w 1945 roku wernął do domu. W zimie i na wiosnie ja był skleparem w seli, a w maju piszę w Rohatyn i do nyni pracuję hołownym agronomom na ciły rajon. Do mene należy 38 seł. A toj oseny ja ożenił się. Młodszy brat chodzi do kuchutowego łazyka uczyty się za szełcia, a ja w den w Rohatyni, a wieczorą przyjeżdżaju do domu. Na Michała u nas sprawlali praznik wielki, otec zdychoły mał służbę Bożu, chorą śpiwali, tylko że to duże błoto było, że to ciężko było perejty. Babusia takoż jeszcze zdrowi żył od doma, a my im pomachajem w roboty, mają korowu. U nas dwie korowy i koni, u kuchuta dwie korowy i koni, i tak nasza rodyna prożywaje. Front koło nas pereszał dosyć spokojno, tylko Lesia kutniowo raniło i w szpitalu pomer. Bohato ludzi za to czas pomerło, narodyło się i pożeniło się. Takż to pisaty jest dost. Hladaju drodnych. W piśmie od 18 lutego 1947 roku peresłaną wozduszną pocztą prямо w redakcję Karpackiej Rusy Olena Nowak i z Bortnoho powit Gorleci maje taką prośbę. Ja, Olena Nowak, rodzona w Perechonyni, wydana w seli Bortny, maju troje małych dzieci i nachodzę się w trudnych warunkach życiowych, ponieważ mąż stracił zdrowia przez wojnę i podczas niemieckiej okupacji na okopach, tak nie może robity, a ja sama z małymi dziećmi nie mogę sobie radu daty. Rodyna ciła wyjechała do Rosji, nie jak dobrą radu daty, a nie mi pomoczy w mojej nóżdy. Maju ja rodynu w Ameryki, bo maju tam stryki u Matyja i Wasyla Nowak. Może strykowe nie żyją, to ich piatero dziewczat ostało się. Maryja, Olena, Olga, Tekla i Elizaweta, a także dwie tety, Maryja i Teudoska Starańczak i Semana Szkerpana syna Justyna i Julianna. Ja nie mają niejakiej wiadomości od nich, to proszę, kto by o nich znał, a może one same, najnapiszą i pomożą mi w moim trudnym życiu. Ja od sebe szlu szczyro serdeczne pozdrowienia ciłej swojej rodyni i wsi mlemkam w Ameryki. Życzę wsioho najuczoho. Olena Nowak, Seło Bortne, Poczta Sankoła, powit Gorleci. Wasyli Kaszczak, syn Iwana i Justyny, rodom z Nowyci, żywuszczy w Prysłopi, Gorleckiego powita, w piśmie od 17 lutego 1947 roku, peresłaną wozduszną pocztą w redakcji Karpackiej Rusy, pisze tak. Mają tam w Ameryki brata Kaszczaka Andryja, który był najstarszy z nas wsich. On wyjechał w Ameryku wrze koło 45 lit tomu nazad, jak 19-letni pareń, i on perebywał w Ansonii. On tam ożenił się z dońką Andrija Koutka, Anną. Ja nie mogę dowiedzieć się niczego pro niego, że 23 roky niczego nie pisał. To nie znaję już, co z nim dzieje się. Ja mnoho nastarał się, żeby odszukać jego, a wsio na darmo. To proszę, pocztenną redakcję, dopomocy mnie w tom. Kto by za niego znał, albo on sam, proszę serdecznie napisać na adres Kaszczak Wasyl, Prysłop, Poczta Uście Ruskie, Powiat Gorleci, Województwo Rzeszowskie, Polska.

0: Jest četver 8. žutnje oktobra 2026. roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Stovarišenia Lemkiu prosit 25. žutnje oktobra na 32. stričo s Lemkiuskom kultúrom v Kožovi Velikopolskom. Stryča začne się o 16 godzinie w teatrze imienia Juliusza Osterwo, do którego podija wertat po paru rycznej pererwi, kolisy odbywała się litnią porą w centrze miasta. W ramkach podii wostuplat Lemkotawar Junior Karpatia Damir ta ansambl narodnego tańca Małego Żowiaka. Wstupne na podiju to 40 zł, moż predbaty w kasi teatru. Podiju organizuje Gorzyłski Krużok Stowarzyszenia Lemkiu. Klemkiuskie sztuczne ozero, które zmarże łosochat. Woda odstąpiła od beregiu, a na sredyni pojawiają się fragmenty dna, które przypominają tuż małe ostrowo. Niski rywen wody jest rezultatem długotrwającej posuchy i niedostatku opadiu. Wody Polsko prodłużują robotę nad zmianą prawa gazdowania wodą w Klemkiuci. 6 żółtnia oktobra w Korliciach stretyli się przedstawnicy Državnej instytucji Polsko-Wodo i miejscowych samouriadiu. Planowane jest pozyskanie hydrologiczno-hydrauliczną ekspertyzę, która ma je wskazać, czy możliwe je utrzymywać w rezerwuarii wyższy rywen wody, a jednocześnie czy da się utrzymać dostateczną kilkość wody w ropie dla okolicznych żyteli. Samouriady spodziewają się, że ekspertyza i zmiana instrukcji gazdowania wodą to pomoże lepsze zabezpieczyć wodne resursy regionu. Na ten moment, jak informują od Polsko Wodo, nic za horozy pererw w dostawach pitnej wody do gminy Gorlici. W dniach od 8 do 10 żółtnia oktobra prochodziła buda 11. akcja porządkowania cmenteriu pierwszej światowej wojny na obszarze Niskiego Beskidu. Do wspólnej akcji zaproszono są wszystko ochoczo, te wszystko to, którym bliska je pamięć o pokijnych wojakach. 10 żółtnia oktobra o 18 godzinie w gospodzie Magórskiej w Małastowi odbuda się podsumowanie tej akcji. Przy nagodzie będą prezentowane dwie fotograficzne wystawy: Galicyjsko cmontery, pohľad po 100 rokach Waldemara Dobrowolskiego ta dialni z SKPB Riašiu na wojennych cmonteriach Tomasza Prunała. Akcja ma międzynarodowy charakter. Poczestny patronat trzymają ambasador Słowackiej Republiki w Polsce, komendant głównej policji, małopolski i podkarpacki wojewoda, a też konsuli Niemiec, Madziar i Austrii. Już zaran w piatniciu 9 żółtnia oktobra o 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowiny Karpackich Nacji w Ludźmierzu odbuda się wernisaż wystawy Dawida Zdobolaka pod nazwą Czom to chmaro zazdrostysz. Podczas odkrocia wystąpi ansambl Łada. Ekspozycja będzie dostępna w Ludźmierzu do 29 listopada novembra tego roku. Jak informował artysta Dawid Zdobolak, Barsia mu polubił twier w tym noniczku, z jakiego pochodzi jak raz słowa na hołowka wostawa. Autorem smił w tym noniczku jest Simon Madzelan, a muzyku opracował maestro Jarosław Trochanowski. Piśnia była rozpropagowana przez reprezentacyjny ansambl Lemkiu w Polsce Lemkowina.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

lemkiłskie archiw to miejsce, w którym doznate się pro historię lemkił, rzeczy jakie dejnde nie przeczytate, ani nie poczujete. Słuchajcie z lemkiłskiego archiwu w radiu ruskiej bursy LEM FM, prosyt Paulo Hanas. Dneska w lemkiłskim archiwie przedstawiona będzie międzywojenna dialnie z Lemkosojuza w Zjednanych Stanach Ameryki i w Kanadzie. Lemki swoju sospilnu dialnist neveli lem na Lemkowyni. Jak dobry znamy, bardzo czyslenna była lemkiłska emigracja w Zjednanych Stanach Ameryki i w Kanadzie. Od końca XIX wieku Rusyny gladali za okeanom lepszego życia, możliwości do robienia się, a potem powrotu do starego kraju. Jak wiadomo, nie wszystkie wertali nazad, a tysiące lemkiów ostało w Ameryce. Toty, które ostali, czuli wielką potrzebę utrzymania swojej kultury w wypczym kraju między różnymi nacjami. Metodą na utrzymanie dobrych kontaktów z krajanami było założenie swojej organizacji. Cerkwa nie zaspokajała suspilnych potrzeb lemkiłskiej emigracji, tym bardziej, że lemki chodili do różnych cerkwów w Ameryce, między innymi do ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy, do rusyńskiej grekokatolickiej cerkwy, do prawosławnej cerkwy moskowskiego patriarchatu i do karpatoruskiej prawosławnej cerkwy.

0: Pierwszą organizacją, do jakiej czysłenno przystupowali Lemki, było Obszczestwo Ruskich Bractw w Zjednanych Stanach Ameryki. Działało ono od początku XX wieku. Jako że Lemki potrzebowali typowo lemkiuskiej organizacji, doszło do osnowania w 1929 roku Lemkosojuza w Zjednanych Stanach Ameryki i w Kanadzie. Przy osnowaniu Lemkosojuza organizatorzy postawili sobie dwa główne cele. Pierwszym z nich było podtrzymanie lemkiuskiej emigracji w Ameryce w jednosti i wspólna kooperacyjna robota. Drugim celem było materialne wsparcie dla lemkowiny przez fundowania burs i szkół różnego roda w celi rozwoju lemkowiny. Taka pomoc dla rodnego kraju mała stati się dla lemkiuskiej emigracji w Ameryce wiecznym pamiętnikom o nieprzecinanej wartości. Do realizacji tych celów konieczna mała być kooperatywna robota wszystkich otworzonych oddziałów Lemkosojuza. Mała ona przynieść podobne uśpichy jak cerkowna robota, w której Lemki czysłenno brali uczest i pobudowali wiele nowych parafii w Ameryce. Jako że w lemkiuskich parafiach narodna robota nie szła w parii z cerkowną, konieczne stało się poklikanie Lemkosojuza.
1: Stary urwisz trioch synów, krowi skrwy rusy, przed dwierja ryzblene завозве.

Den ne minul, jak letit od zachodu syn treti, syn najstarszy, tot syn pierworodny.

kalendari lemko sojuza na 1930 rik planowano odozriti efekty działalności tej organizacji za 20 roki od czasu jej osnowania. Chodziło oczywiście o efekty w innym kraju. Już w pierwszym roku działalności Lemko Sojuz wydał kalendar na 1930 rik i wyrychtował mapu lemkowyni na papery i na połotni. Redaktorem kalendaria był Wanio Hunianka. Skoro tyż dyszło do poklikania organu prasowego, jakim ostał czasopis Lemko, kotroho redaktorem tyż był Wanio Hunianka. Z czasem nazwę czasopisu zmieniono na Karpacka Ruś. Początek Lemko Sojuzowi dali powojenne imigranty w styczniu 1929 roku Winnipeg w Kanadzie. Zeszli się oni na striczy w starego emigranta Teodora Kochana i osnowali pierwszy oddział Lemko Sojuza Winnipeg. Widomist prototyp oddiału posłali oni do czasopisu Lemko, jaki już wychodził w Filadelfii. Widomości te zaznaczyli, żeby inni rosyjscy emigranty zakładali nowe oddziały Lemko Sojuza. Drugi oddział założono przy czasopisie Lemko w Filadelfii. Trzeci w Detroit, czwarty oddział powstał w Nowym Jorku, a piąty w Arkon. Największy z początkowych oddziałów był oddział w Cleveland, w stanie Ohio. Z tego oddziału pochodzili członkowie pierwszego nowego zariadu Lemko Sojuza. Między innymi Michał Bawolak, rodem z Kwiatonia, drugi zriad głowni przedseda Lemko Sojuza, Stefan Tkacz, rodem z Ujścia Ruskiego, pierwszy główny finansowy sekretar Lemko Sojuza, Julian Fedak, rodom z Mszanoj, główny kasjer organizacji. Oddział w Cleveland organizował się koło prawosławnej cerkwy. Z początku pomagał w tym jej paroch świaszczennik Kapanadze, bo dumał win, że będzie to następna przycerkowna organizacja kontrolowana przez duchoweństwo. Kilki z członków oddziału dyszła skoro do 180, a otec Kapanadze został czesnym przedsedom oddziału. Czyslenni z oddziału dowela do tego, że z Filadelfii preneseno redakcję czasopisu Lemko i zmieniono jego formę z miesięcznika na tyżdewnik. To tyżden czasopis to odkupowało 1200 osób, ale redakcja nie miała swojej typografii, a koszty były bardzo wielkie. Redakcji na pomoc przyszli členy oddziału, którzy założyli swoje pieniądze, żeby kupić typograficzne maszyny. Wydawanie Lemka pomogło ukrypić paru nowych oddziałów i zobrać wielu czytaczy. Pierwszy rok dla czasopisu był bardzo ciężki z ogladu na finanse. Następnym problemem, jaki wyniknął w oddziale w Cleveland, była zmiana postawy ojca Kapanadze. Kiedy zorientował się, że nie jest to organizacja cerkowna, a kulturno-oświetna, odstąpił od Lemko Sojuza. Oczornił win też tę organizację. Doprowadziło to do tego, że z 180 członków oddziału liczyła się lem połowy na 100.

Do piatego zis dulem kosojus ciwi czas się rozwywał i ris w sył. Po czym medzie piatym a szesnym zisdom strityła jego mała stagnacja. Ludde już nie przychodzili tak ochoczo do oddiwu Lemkosojuza. Za to szesty zjazd Lemkosojuza z 1937 roku postanowił poszerzyć działalność tak, żeby dali przytychaty nowych ludzi do Lemkosojuza. Delegaty pieniali ważne rozwiązania pro narodną budowę. Wielu członków i delegatów nie wierzyło w uśpiech narodnej budowy. Przed Lemkosojuzem postawiono wielki i ciężki cel. Budowa tołata mała otrzymać nazwę Karpaturuski Narodni Center w Ameryce. Semi zjazd Lemkosojuza odbył się już w Karpaturuskim Narodnim Centrum w Junkers. Za jeden rok Lemkosojuzowy udało wybudować się swoją narodną budowę, jaka mała służyć lemkiuskiej emigracji w Ameryce. Na tym zjeździe było więcej jak 70 delegatów. Był to bardzo uspieszny zjazd.

Predsedom Karpaturského národného centra ostal Ivan Malutič a skarbnikom Vladimír Choroščak. Členom Karpaturského národného centra mich ostatý každý človek a nelen členem Kosujúza. Zapisovalo sa do neho veľa Rusinov z Priašivskoj i Podkarpatskoj Rusy. Zavďaky toj budovi Lemkosojus stal sa trvalou organizáciou, do jakoj Lemky ochočo sa zapisovali. Pierwsze 10 lat Lemkosojusa nie było lekkie dla jej členów, ale przyniosło emigracji same korzyści. Z każdym rokiem przybywało nowych oddziałów Lemkosojusa w Ciwi Ameryki. Z każdym rokiem przybywało wielu nowych oddziałów Lemkosojusa w Ciwi Ameryki. Przez pierwszych 10 lat Lemkosojus nabrał takiej siły, że Lemki w Ameryce uważali tę organizację za rokowodytela całej lemkiewskiej emigracji. W Lemkosojusie skupili się znane osobistosti z całej karpackiej Rusy. Działalność Lemkosojusa dotarła na Lemkowinu, bo i taki był postawiony przed tą organizacją CIL. Słuchali z Lemkiewskiego archiwu w Radiu Ruskiej Bursy LMFM Paulo Hanas.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pogrzeb w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, dni stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

naszym wszystkim powiesz, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary tisia

A tu Kuścio, intiwer, byłem też w Sanoku, gdzie mieszkał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie miałem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie z kolesej strony na skis. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chórzu. No bo jakie słowo do trzeba było maty w chórzu na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wikną je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi ryk. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji.

0: Posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mierają.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek opowiadania Ostatni z rodu Władimira Helaka. Rozdział 8. Lojalny aż do śmierci. Bud zdoriu, chłopcze! Prywytał śliduючого ranka pańko młodego człowieka, który głoszał do chysz. Bud te zdrały, odpowiedział tot. Szto mi dobroho połysz? Zaczął gazda. Nycz. Chtiłem ognia do fajka. Posmodr do peca, może tam dasz to najdesz. Ist hladał w popeli i koli naszą tam uhel, kotry się iszcze tlił, peremitował ho paru raziu z jednej dołony do drugiej i włożył w kińcy do swojej holnianoj fajka. Pak z wielkim zadowoleniem zaczął wdychaty pełnyma worhamy nezabars aromatyczny dym. Pańko pizrył za nioho za swoich okulariów osobliwym pizryniom. Sztoż mi połysz, Terentiju? Powtórył pierwsze swoje zwidania. Dobry duchan! Odozwał się obojatni Terenti. Pańko zworyszył lem ramenami i podumał si, że ciężko by się duaty z bortakom. Doprawdy, niskie czoło młodego człowieka, jego roztrepane wołosia, głęboko osadzone temne oczy, szerokie lice, splaszczony niz, pełny worch, to wszystko było uosobieniem poniatia bortak. Co robi twój otec? Zdrałej! Zaczął zas pańko. Terenti, jakby dumajuczy, szto odpołisty, błudył oczami po powali. Nycz, strały, ale hneska zachworili jakosy. Odpowił po paru minutach parobok. Tiaszko? Ta staje się źlizny ma. Ja pryszał do was w tej sprawie. Czochoż tobie trzeba? Moż wyczytalibyste z knyżki, dasz to pro chłorotu widcia. Precin naperet, musz uznadyż to za chłorota w twoho widcia. Terentij zas zaczął rozmyślaty. Debolit, nasz to się skarżyt, zwidał się pańko bortakuwatoho paripka. Aha, nasz to się skarżat. Powtórył Terentij dumajuczy i obertajuczy niz swoją ruką z doły w horu. Ta na nycz się nie skarżat, ale już nebe si dujut. Jak to? Nebe si dujut? Wczera rano zdrały, a dneska już nebe si dujut. I dneska jeszcze be si duali, pojasnił Terentij. Be si dujut mi. Terentij, ja dneska mru. A ja be si duju. Koli wam wola, to chmerajte. Lem na peret zatkajte diru w dachu, żeby doszt do chyży ne kapał. A otec co na to? Ony besi dujut. Zatykaj sobie sam. Mi dneska to ta dira ne szkodyt. No iż to dale, zwidał pańko, dwychajuczy się skoro z kamienia. Po tym nianio wylizli na gruszu. Znate, na to tu, żeby trisnułaś, to tak terpkę gruszkę rodyt i zawisyły się. Szto ty pleteż? Prawie kryknął zo strachu pańko. Besi duju, że nianio wylizli na gruszu i zawisyły się, powtórył paribok. Cyganyż, bortaku! Kryknął pańko. Na boha, ne cyganiu, a żebym nikoli ne ził hałuszok jak cyganiu. Klał się Terentij i dodał. Besiduju do niania, a one lem nohamy machajut. I pak pryszął im do was. Ne mate bodaj jakoho likarstwa? Pańko ne poczuł już ostatnich sliw. Polecił tak skoro, jak dozwolali mu na toto jego stare nohy na werchni kraj seła. Tam zastał paru dity, kotry smotrili z pozbawleną budjakich odczuć ciekawistiu na tiło nieszczęsnoho samoubyjci. Zapizno pryszał pańko. Nie prydała się już jego likarska sztuka. Hrobar mykyta brydosz już nie żył.
Żal człowieka ubolivale nad samoubyciom inczy czortoryci. Żal, potakował czortoryjski wid. Win jeden znał poważaty starszynu. Prykazali zawisyty się i zawisył się. I chryb dla sebe prorychtuwał, zauważył ktoś z hurmy. Hej, ani raz preściłe swoje życia nie protywył się władzi i teper zrobił, co prykazali. Dla takich ludy nie żal byty witom. Taku nadchrobnu peremowu wychołosu hryca Hardosz nad tiłą mkety brydosza, najwierniejszego człowieka w ciłych czortorojach. Korotko, ale mudro. Dla sebe ja mu wykopał, ale kto dla nas budę kopał? Kto? Terenty i Bortak, odpowił ktosy. Winne nadaje się do niczego. Nawet nie znad sztychiłkę w rukach trymaty, aż to dopiero światu zemlu kopaty. Nie starajte się, odozwał się nachli Terenty. Ja dla was tak groby wyberu, że budę wam się w nich lekko leżało, jak w bołoti. Welo nie brakowało, żeby wit mu plunął w lice. Lem, zrobte dla mnie jedną rycz, czesna hromado, prodążał Terenty. Jakuże? Ożęte mia, bo nebiszczyk otec boronyli mi żenety się. I na tym dneska kończymy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na następny odcinek już po nedilok o hodyni semi wieczorom. Czytała Monika Tylawska.

0: Dialem FM.
1: Jest czwartek, 8 grudnia 2023 roku. A na nowiny Rady Dialem FM prosit Olena Stefanowska. Stowarzyszenia Lemkiu prosi 25 grudnia na 32 strecza z Lemkiuską kulturą w Gorzowie Wielkopolskim. Strecza zacznie się o 16 godzinie w Teatrze im. Juliusza Osterło, do którego podija wertat po paru rycznej pererwi. Kolisy odbywała się letnią porą w centrum miasta. W ramkach podii wostuplat Lemkotower Junior Karpatia Damir ta ansambl narodnego tańca Mały Gorzowiaka. Wstupne na podiju to 40 zł, możesz przedbaty w kasie teatru. Podiju organizuje Gorzyłski Krużok Stowarzyszenia Lemkiu. Klemkiuskie sztuczne ozero, które zbarże łosochat. Woda odstupiła od beregiu, a na sredyni pojawiają się fragmenty dna, które przypominają tuż małe ostrowo. Niski rymen wody jest rezultatem długotrwającej posuchy i niedostatku opadiu. Wody Polsko prodążują robotę nad zmianą prawa gazdowania wodą w Klemkiuci. 6 grudnia oktobra w Korliciach stretyli się przedstawnicy Državnej instytucji Polsko Wodo i miejscowych samouriadiu. Planowane jest pozyskanie hydrologiczno-hydraulicznej ekspertyzy, która ma wskazać, czy możliwe jest utrzymywać w rezerwuarii wyższy rywen wody, a jednocześnie czy da się utrzymać dostateczną ilość wody w ropie dla okolicznych żytelniów. Samouriady spodziewają się, że ekspertyza i zmiana instrukcji gazdowania wodą to pomoże lepsze zabezpieczyć wodne resursy regionu. Na ten moment, jak informuje od Polska Woda, nic za horozy pererw w dostawach pitnej wody do gminy Gorlici. W dniach od 8 do 10 grudnia oktobra prochodziła buda 11. akcja poradkowania cmenteriu pierwszej światowej wojny na obszary Niskiego Beskidu. Do wspólnej akcji zaproszeno są wszystko ochoczo, te wszystko to, którym bliska je pamięć o pokijnych wojakach. 10 grudnia oktobra o 18 godzinie w gospodzie Magórskiej w Małastowi odbuda się podsumowanie tej akcji. Przy nagodzie będą prezentowane dwie fotograficzne wystawy: Galicyjsko cmontery, pohled po 100 rokach Waldemara Dobrowolskiego ta działalność SKPB Riaszył na wojennych cmonteriach Tomasza Prunała. Akcja ma międzynarodowy charakter. Poczestny patronat trzymają ambasador Słowacko Republiki w Polsce, komendant Głównej Policji, Małopolski i Podkarpacki wojewoda, a też konsuli Niemiec, Madziar i Austrii. Już zaran w piatniczu 9 grudnia oktobra o 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowiny Karpackich Nacji w Ludźmierzu odbuda się wernisaż wystawy Dawida Zdobolaka pod nazwą Czom to chmaro zazdrostysz. Podczas odkrycia wystąpił ansambl Łada. Ekspozycja będzie dostępna w Ludźmierzu do 29 listopada novembra tego roku. Jak informował artysta Dawid Zdobolak, Persia mu polubił twier w tym noniczku, z jakiego pochodzi jakraz słowa na ołówka wostało. Autorem smił w tym noniczku jest Simon Madzelan, a muzyku opracował maestro Jarosław Trochanowski. Piśnia była rozpropagowana przez reprezentacyjny ansambl Lemkiu w Polsce Lemkowina.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Poczujete teper program z archiwum Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Punkty zwrotne w historii. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Proces kształtowania się tożsamości łemkowskiej w naturalny sposób związany jest z towarzyszącymi czasom wydarzeniami historycznymi. Podobnie jak w przypadku innych nowoczesnych narodów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, rozpoczyna się on po Wiośnie Ludów w 1848 roku i trwa do dzisiaj. Podczas rozważań nad tym procesem nie sposób pominąć punktów zwrotnych wydarzeń, które zdeterminowały dalsze wypadki i zdecydowały o losach społeczności łemkowskiej. Pierwszym punktem zwrotnym w XX wieku był okres I wojny światowej i czas następujący bezpośrednio po nim. Władze austriackie w wyniku porażek na froncie wschodnim już w pierwszych miesiącach wojny rozpoczęły falę aresztowań galicyjskich Rusinów oskarżanych przez nie o moskwofilstwo. Odbywało się to w atmosferze terroru i psychozy wojennej. Bez sądu wykonywano egzekucje na aresztantach, wyłapywano wszystkich, zarówno adwokatów, duchownych, przedsiębiorców, jak i chłopów. Podstawą do aresztowania był zazwyczaj donos, a nie rozpoznanie kontrwywiadowcze. Zatrzymanych osadzano w obozie internowania w Talerhofie koło Grazu, przez który w czasie wojny przewinęło się około 15 tysięcy osób, w tym wielu pochodzących z Łemkowyny. Pod koniec 1914 roku Łemkowyna pomiędzy dolinami Wisłoki i Ropy została przecięta linią frontu, która utrzymywała się niemal przez pół roku. Część wschodnia znajdowała się pod okupacją rosyjską, część zachodnia kontrolowana była przez wojska austro-węgierskie i niemieckie. Po wyparciu wojsk rosyjskich, w strachu przed represjami ze strony władz austriackich, część ludności, szczególnie z obszaru przyfrontowego, wycofała się razem z rosyjskim wojskiem. U progu zakończenia I wojny światowej, kiedy kształtowała się nowa polityczna forma Europy Wschodniej, na kanwie określonych przez prezydenta USA Woodrowa Wilsona zasad o samostanowieniu narodów, również Łemkowie rozpoczęli proces uzyskania własnych struktur państwowych. 5 grudnia 1918 roku w pobliżu plebanii we Florence odbył się wiec, na którym zebrało się około 500 delegatów reprezentujących 130 miejscowości z obszaru Łemkowyny. Proklamowano wówczas Ruską Ludową Republikę Łemków, w skład której weszły powołane wcześniej na lokalnych wiecach Ruska Rada w Gładyszowie, Ruska Rada w Krynicy, Powiatowa Ruska Rada w Sanoku i powołana w Śnietnicy Powiatowa Ruska Rada dla powiatu grybowskiego. Projekt polityczny, jakim była Republika Łemkowska, przetrwał 2 lata, kiedy to został zlikwidowany przez władze polskie. Prezydium rządu Jarosław Kaczmarczyk, ksiądz Dymitr Chylak i Mikołaj Gromosiak zostali aresztowani i oskarżeni o zdradę stanu, jednak w czasie głośnego procesu toczącego się przed sądem w Nowym Sączu wszyscy zostali uniewinnieni. Republika Łemkowska bardzo szybko nabrała dla społeczności łemkowskiej wymiaru symbolicznego i stała się fundamentem dla budującej się ich tożsamości narodowej. Kolejnym punktem zwrotnym w dziejach Łemkowyny był okres lat 1944-1947. Wydarzenia tego czasu najmocniej doświadczyły społeczność łemkowską. W pierwszych latach wojny, choć w regionie nie prowadzono większych działań zbrojnych, miejscowa ludność obarczona była wysokimi kontrybucjami na rzecz wojska, a szczególnie dotkliwymi były wywózki na roboty do Niemiec. Szacuje się, że objęły one około 10% mieszkańców Łemkowyny w wieku produkcyjnym.
Burzliwy okres rozpoczął się jesienią 1944 roku wielką operacją wojskową Armii Czerwonej, której celem było sforsowanie łuku Karpat i przejście wojsk na teren Słowacji. Do historii operacja ta przeszła jako operacja karpacko-dukielska lub dukielsko-preszowska i uważana jest za jedną z najbardziej krwawych bitew II wojny światowej. W jej wyniku zniszczeniu uległ praktycznie cały obszar wschodniej i części środkowej Łękowyny. Na odcinku od Przełęczy Łupkowskiej po Przełęcz Beskidz nad Orzenną zostało spalonych lub rozebranych na budowę infrastruktury wojskowej tysiące łękowskich domostw. Spalono również kilkadziesiąt cerkwi, często zabytkowych, wraz z ich całym wyposażeniem. Wysiedlona z obszarów działań frontowych ludność nie miała de facto do czego wracać. Równolegle losy ludności łękowskiej rozstrzygane były na Kremlu. We wrześniu 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wraz z rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podpisały układ o przesiedleniach z Polski, cytat, wszystkich obywateli narodowości ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej i rusińskiej. W układzie, jak go wówczas nazywano, o ewakuacji, podkreślono, że przesiedlenie ma mieć charakter dobrowolny. Na teren Związku Radzieckiego jeszcze w 1944 roku wyjechało około 20 tysięcy Łemków, pochodzących przede wszystkim z obszarów zniszczonych działaniami wojennymi. W kolejnych latach przesiedlenia nabrały charakteru przymusowego i do końca 1946 roku na teren sowieckiej Ukrainy przesiedlono około 70% mieszkańców Łękowyny. W kolejnym roku pozostała ludność łękowska, której liczebność szacunkowo określono w przedziale pomiędzy 30 a 40 tysięcy, została wysiedlona na ziemie zachodnie i północne Polski, tak zwane ziemie odzyskane. Decyzję o przeprowadzeniu akcji Wisła rząd polski podjął uchwałą w kwietniu 1947 roku, a jej celem było rozwiązanie problemu ukraińskiego na terenie Polski poprzez przesiedlenie i rozproszenie ludności, co miało przyspieszyć asymilację w nowych miejscach osiedlenia. Wysiedlano według klucza wyznaniowego grekokatolików i prawosławnych, nie wgłębiając się w sprawy tożsamościowe, bowiem komunistyczne władze uważały Łemków za grupę ukraińską. Wsie z obszaru Łemkowyny wysiedlono latem 1947 roku, głównie na Dolny Śląsk, ale również do Krajny, zachodniej Wielkopolski czy na Warmię. Pozostawiony w górach majątek został zniszczony lub zajęty przez osadników. Nieużytkowane cerkwie latami niszczały, natomiast rozrzuceni po Polsce Łemkowie na kolejnych kilkadziesiąt lat z powodu działań dyskryminacyjnych, nie tylko politycznych, ale i społecznych, zmuszeni zostali do przeniesienia swojego życia kulturalnego do przysłowiowego podziemia. Bez wątpienia najważniejszym w drugiej połowie XX wieku punktem zwrotnym dla społeczności łemkowskiej w Polsce był okres transformacji ustrojowej, którego początek symbolicznie przyjmuje się na 1989 rok. Ukierunkowana na budowę wolnego rynku, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratyzację transformacja otworzyła przed Łemkami nowe, niedostępne dotychczas perspektywy. Mogli zacząć się organizować zarówno w strukturach politycznych, jak i w inicjatywach pozarządowych. Z uwagi na duże rozproszenie za najbardziej odpowiednią formę zrzeszającą społeczność łemkowską uznano stowarzyszenie, które powołano do życia wiosną 1989 roku w Legnicy pod nazwą Stowarzyszenie Łemków. W 1991 roku reaktywowano założone w 1908 roku Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach. Stowarzyszenie Łemków weszło w skład Światowej Rady Rusinów, rusińskiej organizacji społeczno-kulturalnej powstałej w 1991 roku podczas pierwszego Światowego Kongresu Rusinów. Również w 1991 roku powstał Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kczera z siedzibą w Legnicy jako stowarzyszenie, a w latach kolejnych inne organizacje. Ostatni punkt, a w zasadzie podpunkt, osadzić można w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wiąże się on z intensyfikacją procesów demokratyzacji i europeizacji Polski, w tym przypadku wzrastającej, choć po części wymuszonej, politycznej wrażliwości na problematykę mniejszości etnicznych.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku przyspieszono pracę nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, którą przyjęto 6 stycznia 2005 roku. Reguluje ona sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, integracją obywatelską i społeczną osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Reguluje także sposób realizacji zasad równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne oraz określa zadania i kompetencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych spraw. Jest to pierwszy akt normatywny, który uznaje Łemków za mniejszość etniczną. Z perspektywy kilkunastu lat funkcjonowania ustawy, pomimo szeregu opartych na niej rozwiązań, które dla mniejszości są problematyczne, w sposób znaczący zmieniała ona przestrzeń dla funkcjonowania mniejszości łemkowskiej zarówno w wymiarze prawnym, politycznym, jak i społecznym czy kulturalnym. Łemkowie mogli wskazać swoją narodowość podczas spisu powszechnego w 2002 roku. Podało ją wówczas niecałych 6 tysięcy osób. Jego wyniki z 2011 roku, 10,5 tysiąca osób utożsamiających się z narodowością łemkowską, przy czym dla przeszło 50% była to jedyna narodowość, umożliwiły podjęcie kolejnych działań określonych we wcześniej wspomnianej ustawie, których celem jest utrzymanie i rozwój łemkowskiej tożsamości kulturowej. W wybranych miejscowościach wprowadzono do programu szkół, zarówno na poziomie podstawowym, jak i ponadpodstawowym, język łemkowski jako dodatkowy, a od 2013 roku istnieje możliwość zdawania matury z języka łemkowskiego jako dodatkowego języka. Język łemkowski pojawił się również w przestrzeni publicznej, między innymi w 2012 roku w 8 miejscowościach gminy Uście-Gorlickie zamontowano dwujęzyczne tablice, znaki drogowe z nazwami miejscowości. Wcześniej, dzięki staraniom Stowarzyszenia Młodzieży Łemkowskiej Czucha w Polsce, w 2009 roku taka tablica jako pierwsza zamontowana została w Bielance w gminie Gorlice. Od 2011 roku działa również Radio LEM FM, prowadzone przez Stowarzyszenie Ruska Bursa z redakcją w Gorlicach, którego głównym językiem prowadzonych audycji jest język łemkowski. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwu Radia LEM FM.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, niestety mia było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, niestety mia na to, bo orił.

0: Jest czwartek, 8 żółtnia oktobra 2026 roku, a na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Stowarzyszenie Lemkiu prosit 25 żółtnia oktobra na 32 stryczo z lemkiuską kulturą w Gorzowie Wielkopolskim. Stryczo zacznie się o 16 godzinie w Teatrze im. Juliusza Osterło, do którego podija wertat po paru rycznej pererwi, kolisy odbywała się litnią porą w centrum miasta. W ramkach podii wostuplat Lemkotawar Junior Karpatia Damir ta ansambl narodnego tańca Małego Żowiaka. Wstupne na podiju to 40 zł, moż predbaty w kasi teatru. Podiju organizuje Gorzyłski Krużok Stowarzyszenia Lemkiu. Klemkiuskie sztuczne ozero, które zbarże Łosochat. Woda odstupiła od beregiu, a na sredyni pojawiają się fragmenty dna, które przypominają tuż małe ostrowo. Niski rymen wody jest rezultatem długotrwającej posuchy i niedostatku opadiu. Wody Polsko prodążują robotę nad zmianą prawa gazdowania wodą w Klemkiuci. 6 żółtnia oktobra w Gorliciach stretyli się przedstawnicy Državnej instytucji Polsko Wodo i miejscowych samouriadiu. Planowane jest pozyskanie hydrologiczno-hydrauliczna ekspertyza, która ma wskazać, czy możliwe jest utrzymywać w rezerwuarii wyższy rywen wody, a jednocześnie czy da się utrzymać dostateczną ilość wody w ropie dla okolicznych żyteli. Samouriady spodziewają się, że ekspertyza i zmiana instrukcji gazdowania wodą to pomoże Dniprze zabezpieczyć wodne resursy regionu. Na ten moment, jak informuje od Polska Woda, nic za horozy pererw w dostawach pitnej wody do gminy Gorlici. W dniach od 8 do 10 żółtnia oktobra prochodziła buda 11. akcja poradkowania cmonteriu pierwszej światowej wojny na obszary Niskiego Beskidu. Do wspólnej akcji zaproszono są wszystko ochoczo, te wszystko to, którym bliska je pamięć o pokijnych wojakach. 10 żółtnia oktobra o 18 godzinie w Gospodzie Magórskiej w Małastowi odbuda się podsumowanie tej akcji. Przy nagodzie będą prezentowane dwie fotograficzne wystawy: Galicyjsko cmontery, pohled po 100 rokach Waldemara Dobrowolskiego ta działalność SKP Beriaszył na wojennych cmonteriach Tomasza Prunała. Akcja ma międzynarodowy charakter. Poczestny patronat trzymają ambasador Słowackiej Republiki w Polsce, komendant głównej policji, tam małopolski i podkarpacki wojewoda, a też konsuli Niemiec, Madziar i Austrii. Już zaran w piatniczu 9 żółtnia oktobra o 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowiny Karpackich Nacji w Ludźmierzu odbuda się wernisaż wystawy Dawida Zdobolaka pod nazwą Czom to chmaro zazdrostysz. Podczas odkrocia wystąpił ansambl Łada. Ekspozycja będzie dostępna w Ludźmierzu do 29 listopada novembra tego roku. Jak informował artysta Dawid Zdobolak, Barsia mu polubił twier w tym noniczku, z jakiego pochodzi jak raz słowa na ołówka wostało. Autorem słów w tym noniczku jest Simon Madzelan, a muzyku opracował maestro Jarosław Trochanowski. Piśnia była rozpropagowana przez reprezentacyjny ansambl Lemkiu w Polsce Lemkowina.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, večerą.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: Dobrý večer, dorosle čeredy Alem FM. Z tej strony Severion Kosowski. Ja was krasnie witam koło słuchania Try Świty, audycji Try Świty, koło słuchania Trych Świtiu, tak jemu powiste. Probaczte, ale tyż i dnes jem kus zastudzeny, to pewno i po moim ohołosi das się poznać. Dnes mamy 8 dzień żołtnia 2026 roku, czetwer, no i to tu audycji czujete priamo. Z Wrocławia. No i z ohľadu na to dmihovosť, ja pewno dnesku zmenšie budu bíši duhov, jak vse, ale postaram sa vám toty najvažnejšie, najcikavšie informácie i peredaty.
1: Molode Rusina, pozdravujú z LMFM. Sluchaj LMFM. I Molode Rusina ho sluchajúť.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Vertam do vas po muzyczni perervi, do rozlacza prodążamy tri świty dnes z roslaskoho studia, kiedyże mamy czetwer, no a hnesko 8 den żołtnia. Tak, to już dnes, hneska się akustisz chwila nam po popsuła. Po prawdzie zapowiadali, że budu lało na zachodnich zemnach, im pozerał sobie na chwilu wczera, ale poklasz to. Nie, lije. 8 den żołtnia to 281 den. Wróci do kincia, lisza nam się 84 dny. No i den oczywiście nam się korczy. Dnes takoj w Wrocławiu zachodzącia to był mniejszy, bliższy już koło godziny 18:10-15. No na Lemkowy nie dumam kusi się skorsze, jednak około godziny 6 wieczór 18. No ale nie, czy zwykle jest, że osiniu tak to bywa. Trzeba oczywiście doczekać do jary. To jeszcze kus. Ale z drugiego boku, czas skoro żeny, tak że to Anysia nie obernemy, a już budemy pomaleńkę praszczaty tot rik i wytaty nowej. No dobry, ale poklasz to z dnes tu kolo słuchania LEM FM 8 żółtnia. Tak idziemy dalsze, a wy czujecie dobrą, fajną muzykę.

No tak, dobrą muzyku gramy, my produżamy to nasze wysłania, a teper pora na to, żebyśmy pozdrowili nasze solenizantkę ta solenizantów, wszystkich tych, co swoje imieniny świadkujete. Dnes za tak zwanym nowym stylom gregoriańskim kalendarium świadkujemy dzień Mataida, Valeria Seman, Pelagia, Ludwik, Gunter, Ginter, Ewodyjacy, Artemon. Kiedy sobie posmotrymy zaraz do juliańskiego kalendaria naszego starego stylu, tak dnes świadkujemy dzień Sergej, Jefrozyna, Herman, Dosyfej, Cypafnuty, tak że to wszystkim świadkującym na mnogo i błahe lita. Życzę wam krypkiego zdrowia, żebyście nie musieli tak chorić jak ja teper, kusi się zastudzeny i przez to i mi głos zmieniony, już to pewno poznajete, kiedy już tak postyjno czujete LM FM i to ty mojej audycji. Dobry, do rozpracza dla was, żełam jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze i specjalna śpiewanka dla was, priamo od Stefana Sztecia.

0: Is this English radio station?
1: Nie.
2: Polskie radio.
1: Nie.
3: Ruskie radio.
1: Nie.
2: Ukraińskie radio.
1: Nie.
3: Wo, wo, wo.
2: LEM FM.
4: No i tak, za rano świątnicia, początek weekendu, chciałoby się rzeczy, no to prawda, jeszcze za dnia z rana i za dnia trzeba do roboty pity. Ja ty się tej roboty dasz to porobity. Schód słońca za rano godziny 6:50 minut, zachód o godziny 17:55. Den oczywiście nam się korotyt i za raniśnia do dnia, za raniśnia piątnicy to 11 godzin i 5 minut.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Dobra, słuchacze, zachodźcie na portal MFM, czytajcie to też, co dla was przynosimy za ostatni czas. Oczywiście nasze redaktory informują między innymi i o tym, że jak raz już zaran 9 żółtnia w Ludźmierzy będzie wernisaż wystawy Dawida Zdobylaka. Czom ty chmaro ze zdrosty, że hej, idę o to, że holowok tej wystawy win jak raz wziaty z sławnej piśni, jaka zaczyna się słowami w temnoniczku w uboczy, no ale tam jest jedna taka striczka, że to się jak raz zowe czom tych maro zazdrostysz. Zdawec Zdobylak w jednej z takich dyskusji na Facebooku tam pisał, że jak raz to jedna z jego oblubionych pisen i prosto za to wziął sobie to te słowa, żeby prosto tak nazwać to tu swoją wystawą. Ale to też powiązane z tym, że jak raz jeden z jego obrazów, jaki na tej wystawie będzie wkazywany, oczywiście obraz nawiązujący do limkiuskiej kultury, win jak raz przedstawiać po prawdzie wizyju tego, co w śpiłanci było zapisane, wyśpiłane, odże dwoje młodych ludy, co jak raz w temnoniczku w uboczy, gdzie sowa hukat po nocy, one prosto sobie tam leżat i się lubują. Oczywiście w temnoniczku w uboczy to te słowa do tej piśni napisał Seman Madzelan, ta autorska piśnia, a muzyku przyprawił, zrobił, napisał maestro Jarosław Rochanowski. No i oczywiście sama piśnia przez długie, długie roky była propagowana zawdiaki reprezentacyjnemu ansamblowi Lemki w Polsce, Lemkowina. Tak i teper w temnoniczku w uboczy, a my wszystkich prosimy na wystawę do Ludźmierza u zaran 9 żółtnia, wystawa twórczości Dawida Zdobylaka.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypadać powieści, że Jarosław Cechanowski.

I dorosłacze, wertam głową, przyszła pora na to, żeby z sobie dać to powile z naszego lękiewskiego rusyńskiego kalendarium. Dnes 8 żółtnia 1867 roku, to poprawdine dnes, kuzim źli powił, ale dnes wspominamy ryczniciu narodzenia Oresta Sobowa, jaki wrodził się 8 żółtnia 1867 roku. Orest Sobow wrodził się w Drahowi, to udyśnia żupa Mara Morosz, madiarskie królestwo. Pomarł 4 grudnia 1939 roku, był to rusyński prawnik, jurysta, polityk, urzędnik wysokiej rangi i pisatel. Także dnes wspominamy jak raz tą osobę i po prawdzie jeszcze podija. 8 żółtnia 1938 roku to jak raz taka polityczna organizacja CRNR stworzona w 1919 roku w Użhorodzie. Ona sformułowała konsolidowaną autonomną władzę podkarpackiej Rusy, na czele której był wywedeny Andrzej Brody. To jak raz podija. No i po prawdzie z lemkowiny dnes nic nie mamy. No tak, kus, płanno, że nie mamy. Z drugiego boku, kiedy byste dasz to male, czym byste się chcieli podzielić z naszą redakcją, piszcie do nas na radio@lem.fm albo priamo do mnie severian@lem.fm. A to za to, że kiedy taku podiju macie, żebyśmy pamiętali o rigos moho żołtnia, to sobie do naszego kalendaria dodamy.

Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który

0: Wyślijcie mi pineskę, jak już będziecie tam na szczycie.
1: Teraz chciałaś, żeby się ściemniło, bo już wszystko...
2: Właśnie, to słońce tak, chyba, tak, to tak, się chyba ściemniło, co?
0: Ja idę po okulary przeciwsłoneczne.
3: Ja chyba
1: jest tu jakiś książę ciemności.
3: Zaraz będzie ciemno!
4: My złamy, wy znamy. Razem dajemy FM.

I dorosłacze, ja się z wami maleńkę praszczam, tak że majte się szumni, majte się dobri. Był z wami Seweryan Kosowski, a to była audycja Tri Świty, jak ustedes w czetwer 8 żółtnia, czuli prosto z Wrocławia. Życzę wam przede wszystkim krypkoho zdrowia, bo mi teper kustoho brakuje. Jak sami czujecie, mi ho nie takiej może, jak powinien być, a i nis zapchany, a i gorło boliło. A i głowa boliła, wszystko naraz, ale żełam wam, żeby was nic nie boliło, żebyście się prosto weselili i tak na sztodyn byli szczęśliwi. Do poczucia już w sobotu, kiedy pozwuczyt pro was audycja. Odomasz, dobranicz.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper. Lem FM.

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

Radam dziewczę, co milować mym, dufam w lasku każdy dzień. Radam sen, to rysiwać sem, si to tydzień.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Ż jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerką,
3: Cz jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znaką.